0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krótka informacja. Uprzejmie zawiadamiamy i przypominamy, że w przyszłą sobotę i niedzielę nie będzie żadnej mszy świętej w kościele świętego Stanisława ani świętego Jana Gualberta. Msze będą odprawione tylko w kościele świętego Wojciecha. Zapraszamy wszystkich do kościoła świętego Wojciecha, który obchodzi swój jubileusz. W sobotę msza święta będzie tam odprawiona o godzinie 4 po południu z gościem specjalnym, biskupem Michałem Fischerem. A w niedzielę będą odprawione dwie msze święte, o 10 po polsku i o 11:30 po angielsku. Powitajmy dzisiaj również nową lektorkę na mszy świętej, Marię Krzysztof.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
2: Jest to Duchem Twoim.
1: Witam wszystkich serdecznie w kościele świętego Stanisława. Dzisiejsza msza święta jest ofiarowana w intencji świętej pamięci Izabeli Gajewskiej-Undas. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

0: Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. I do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad wszystkimi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

0: Drugie czytanie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umierać to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. A pozostawać w ciele, to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż po pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Na początku chciałbym serdecznie podziękować tym z was, którzy przyszli w zeszłym tygodniu na przyjęcie, za wspaniałe jedzenie, za towarzystwo, za prezenty. Wszystko to było bardzo miłe. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia, którą właśnie usłyszeliśmy, może w nas wzbudzić pewne zdziwienie, albo może nawet niezrozumienie. Gospodarz wychodzi wcześnie rano i zatrudnia robotników do swojej winnicy, do pracy. I ci pierwsi pracują od samego rana, ale później przychodzą inni i następni, a ci ostatni pojawiają się właściwie tylko na godzinę pod koniec dnia. I wieczorem, jak już słońce zachodzi, przychodzi czas wypłaty. I nagle okazuje się, że ten, który pracował cały dzień w spiekocie słońca, dostaje tyle samo, co ten, co przepracował tylko jedną godzinkę. Po ludzku mówiąc, niesprawiedliwe. Jak tak można traktować pracowników? Wyobraźmy sobie, że coś takiego zdarzyłoby się dzisiaj. Jeden człowiek wyjeżdża wcześnie rano do pracy, jedzie samochodem, bo ma na szóstą do pracy, pracuje, jest zmęczony, wykonuje swoje obowiązki przez cały dzień, a drugi przychodzi na godzinkę przed samym końcem pracy i wieczorem szef daje jednemu i drugiemu dokładnie taką samą wypłatę. Co by się działo? Byłaby awantura, prawda? Pewnie sprawa trafiłaby do mediów. Gazety pisałyby o niesprawiedliwym pracodawcy. W internecie pojawiłyby się obrzydliwe komentarze na Facebook. Może zainteresowałaby się nawet tym inspekcja pracy. I większość z nas powiedziałaby: przecież tak nie można.
2: To jest niesprawiedliwe. Ludziom należy się sprawiedliwa wypłata. No właśnie, i dlaczego ta przypowieść jest tak mocna? Bo Pan Jezus wcale nie mówi o prawie pracy, nie daje wskazówek przedsiębiorcom, jak mają wypłacać pensje pracownikom. Pan Jezus bierze sytuację, która po ludzku wydaje się niesprawiedliwa, żeby powiedzieć nam coś bardzo ważnego o Panu Bogu. Pan Bóg nie jest księgowym, który siedzi za biurkiem z kalkulatorem albo jakimś tam komputerem i oblicza. Ty zrobiłeś tyle dobra, więc dostaniesz tyle. Ty modliłaś się tyle godzin, więc ci się należy więcej. Ty byłeś lepszy od innych, więc masz pierwszeństwo. Bóg taki nie jest. Bóg jest Ojcem. Ojcem miłosierdzia. Ojcem przebaczenia. Bóg jest miłością. Gospodarz wychodzi po robotników kilka razy. Rano, w południe, o 3:00, o 6:00, a nawet już pod sam koniec dnia, przed samym zachodem słońca. Jakby nie mógł siedzieć spokojnie, dopóki ktoś jeszcze jest poza jego winnicą. I właśnie taki jest Pan Bóg. On ciągle wychodzi, żeby szukać człowieka. Nie chce pogodzić się z tym, że ktoś żyje daleko od niego. Szuka człowieka do ostatniej chwili. No ale tu zaczyna się problem z tymi, którzy pracowali od samego rana. Oni nie zostali oszukani. Dostali dokładnie tyle, na ile się umówili. 1 denara. Taka była umowa. Ich problem zaczyna się, kiedy zobaczyli, ile otrzymali inni. To jest bardzo życiowe. Jak to? Inni dostali tyle samo, co ja? Przecież ja się napracowałem więcej. Mnie się należy więcej. Kochani, czasem jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, dopóki nie zobaczymy, że ktoś inny dostał tyle samo albo nawet więcej. I nagle zaczynamy porównywać. Dlaczego on? Dlaczego ona? Przecież ja bardziej zasłużyłam, ja bardziej zasłużyłem, ja więcej zrobiłem, ja dłużej jestem wierzący, ja się lepiej modlę. I wtedy Pan Bóg mówi, jak w Ewangelii, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Że ja jestem miłosierny? Słuchajcie, ta opowieść ewangeliczna jest tak naprawdę o ślepocie pewnej tych ludzi, którzy właśnie nie widzieli wielkiego miłosierdzia, wielkiej dobroci tego gospodarza, który zlitował się nad tymi biednymi ludźmi, którzy stali tam bezczynnie na rynku i nie mieli pracy. A przecież wiadomo było, co się dzieje, jak nie masz pracy. Nie mogli wyżywić swoich rodzin, swoich żon, swoich dzieci. Potrzebny im był ten denar dziennie, żeby wszystkich wyżywić. Widzicie, można być całe życie w winnicy Pana Boga, a jednak nie rozumieć serca gospodarza. Można chodzić do kościoła od samego dzieciństwa, przystępować do sakramentów, modlić się pięknie codziennie, zachowywać przykazania, a jednak gdzieś głęboko w sercu nosić przekonanie, Boże, mnie należy się więcej niż tamtemu. A potem przychodzi ktoś, kto przez 30 lat nie był w kościele, żył bez Boga, narobił w życiu wiele zła, zranił wielu ludzi I nagle się nawraca, idzie do spowiedzi, zaczyna się modlić, wraca do Eucharystii. I co wtedy? Co wtedy? Niebo się cieszy. A człowiek drugi czasem mówi, teraz przychodzi do kościoła po tylu latach, po tym wszystkim, co zrobił? Powiedzcie mi, że tak nie jest. I w tym momencie, kochani, Ewangelia staje się naprawdę trudna. Bo gdy słyszymy o Bożym miłosierdziu wobec zwyczajnego człowieka, łatwo powiedzieć, Bóg jest miłosierny. Nie patrzy na niedoskonałości. Ale kiedy miłosierdzie ma dotknąć człowieka, który uczynił potworne rzeczy, coś w nas zaczyna protestować. Boże, to jest niesprawiedliwe. I wtedy jakby słyszymy odpowiedź gospodarza z dzisiejszej Ewangelii. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem miłosierny? Że jestem dobry? Dlaczego patrzysz na to złym okiem? Oczywiście Boże przebaczenie nie oznacza, że zło przestaje być złem. Nie usuwa odpowiedzialności za popełnione czyny, ani nie przekreśla cierpienia ofiar. Prawdziwe nawrócenie zakłada żal za grzechy, odwrócenie się od zła, naprawę popełnionego zła i zwrócenie się ku Bogu. Boże miłosierdzie nie jest pobłażliwością wobec zła, jest łaską, łaską, która może przemienić nawet największego grzesznika. I pokazuje coś niezwykłego, że Pan Bóg do ostatniej chwili wychodzi naprzeciw człowiekowi i daje mu możliwość nawrócenia. Nawet temu, którego my już dawno skreśliliśmy. Aby to lepiej zrozumieć, trzeba popatrzeć na krzyż. Bo krzyż Pana Jezusa nie jest tylko znakiem sprawiedliwości. Krzyż jest przede wszystkim znakiem miłości, przebaczenia, miłosierdzia. W nim objawia się Boża sprawiedliwość i miłosierdzie. Pan Jezus nie umiera na krzyżu tylko za porządnych, za tych, co chodzą ładnie do kościoła w niedzielę, ładnie się ubierają. Pan Jezus nie przelewa krwi wyłącznie za tych, którzy od dzieciństwa chodzili do kościoła i modlą się codziennie. Umierał również za grzesznika, tak, za grzesznika, za człowieka pogubionego, za tego, który zmarnował pół życia, nawet za tego, który przychodzi do Boga w swojej ostatniej godzinie. Najpiękniej pokazuje to dobry Łotr, wisząc obok Pana Jezusa na krzyżu, na Golgocie. On nie przepracował całego dnia w winnicy. Przyszedł właściwie w ostatniej chwili. Nie miał już możliwości naprawić popełnionego zła, zreformować swojego życia. Nie mógł cofnąć wyrządzonych krzywd. Co mu pozostało? Pozostało mu tylko kilka godzin. Powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Pamiętaj o mnie. I co mu Pan Jezus powiedział? Za późno. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, o tym nawróceniu. Tak mu Pan Jezus powiedział?

Jeszcze mówi i ty idź do mojej winnicy. Jeszcze można się wyspowiadać. Jeszcze można przebaczyć. Jeszcze można uklęknąć, łzy wylać. Jeszcze można zacząć od nowa, bo taki jest Bóg w swoim miłosierdziu, że pozwala do siebie wrócić. A jeżeli jesteś w tej winnicy od rana, jeżeli od dzieciństwa jesteś blisko Pana Boga, nie zazdrość innym, którzy przyszli później. Ciesz się, że byłeś z Nim przez cały dzień, przez całe życie. Przecież największą nagrodą robotnika to nie jest tylko ten denar. Największą łaską jest to, że cały dzień byłeś w winnicy, że miałeś nasycenie, łaskę, przyjaźń Pana Boga. Największym darem naszego życia nie jest tylko to, co kiedyś otrzymamy od Pana Boga. Największym darem jest to, że już dzisiaj możemy żyć z Nim w przyjaźni, w miłości. Dlatego nie patrzmy na Pana Boga jak na jakiegoś księgowego. Nie pytajmy ciągle, kto zasłużył bardziej, kto dostał więcej, dlaczego tamtemu przebaczyłeś, dlaczego tyle dobra okazałeś jakiemuś łachudrze. Spójrzmy raczej na krzyż. Bo gdyby Bóg był wobec nas tylko sprawiedliwy, kto z nas mógłby powiedzieć: Panie, ja to zasłużyłam na niebo. Mnie niebo się należy. Kto z nas mógłby tak powiedzieć? Na szczęście Pan Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale jest miłością. Z miłosierdziem niezgłębionym i tego miłosierdzia, jak Pan Jezus powiedział do Faustyny, naszej świętej, ani umysł ludzki, ani anielski nigdy pojąć nie zdoła. Nie dlatego szuka człowieka rano, w południe, wieczorem, a nawet w ostatniej godzinie jego życia. Po ludzku możemy powiedzieć, to jest niesprawiedliwe. A Pan Bóg odpowiada: dlaczego złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry, że okazuję miłosierdzie? Nie patrz na to złym okiem. Tak, bracia i siostry, Bóg jest aż tak dobry, że przygarnia, przyjmuje, przebacza nawet w tej ostatniej chwili, w ostatniej godzinie. Bo być może kiedyś to właśnie my będziemy tym robotnikiem ostatniej godziny, który będzie potrzebował nie tego, na co zasłużył, ale Bożego miłosierdzia, które wychwalać będziemy w niebie przez całą wieczność.

Wyznajmy teraz naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał

0: objawienie chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca zanieśmy teraz z ufnością i wiarą wszystkie nasze prośby i modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół, aby był bogaty w gorliwych pasterzy, którzy przyprowadzą do winnicy Pańskiej ludzi szukających udziału w przygotowanej przez Boga nagrodzie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za katechetów i wszystkich podejmujących wysiłek nauczania prawd wiary w naszej diecezji, aby ich odpowiedzialna i trudna praca była owocna. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za społeczeństwo, w którym żyjemy, o mądrość życia, wzajemne poszanowanie i zaangażowanie w pomnażanie wspólnego dobra dla każdego obywatela. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za chorych, biednych, bezdomnych i bezrobotnych, o zmianę ich losu, pomoc braterską oraz odzyskanie nadziei na życie spokojne o własnych siłach. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności, a zwłaszcza za Izabelę Gajewską, aby Bóg hojny w przebaczaniu przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, zgromadzonych na łamaniu chleba, abyśmy przez częste i godne przyjmowanie Eucharystii wzrastali w łasce i lepiej poznawali zamysły Boga wobec nas. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w naszych własnych intencjach w milczeniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu i odpowiedz na nie według woli Twojej świętej przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie
1: ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu. Spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o swojej służebnicy Izabeli Gajewskiej-Undas, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mi strzeże nasze Ciebie.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Tylko przypomnienie, że tak jak pani Mira wspomniała przed mszą, w przyszłym tygodniu na mszę polską gromadzimy się nie tutaj u Stanisława, ale u Wojciecha o godzinie 10:00. 10:00 rano u St. Albert's Basilica na ich 140. rocznicę istnienia. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do Wojciecha na godzinę 10:00 rano. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.